majbida wanu jid bobi jebo law maylo majbida wanu jid kwen jebo law maylo majbida wanu jid nani jebo law maylo togi majbida wanu jid nga kwen bo law maylo majbida wanu jid law maylo je kundagu majmaji law maylo je kije gu majmaji law maylo je kundagu majmaji law maylo je kije gu manu mande law maylo dene gu mande ne